Dagawa drog. Usnał sisec mejara prysktała zob. Dagawa drog. Sitwe witode smecec chliro ma wanto. A ukacrawat.